wa John Shibaduda Ndruha wanyuwa na indho wa makorokoto. Narwana wipa untraka wino wana lakina halawi nikare vakane mano mano nikare vakane mano mano nikare vakane mano mano. Orire yo wote penleni.